i twoi wołosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym, że ty ze mną.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

czekasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rywnych dni, spisami zastawlena.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Widziałem potyk gładyszowy i potyk gładyszowy taki w beton wziaty, hon na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychiczko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

kwitocie dzieciaje, szurzie, bajana, Zorice, ciało robowolice, ciaje, szuzie, paj!

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Wysłuchaliśmy wstupnego dżingla, zatem już dobry znate, jaką audycję właśnie sme zaczali. Zaczynamy obzeracz przyrody. Dneska to już 92 odtynok naszej audycji. I też już bilsze kincia jak początku takiej serii, w której besiduju pro nacjonalny park w Polsce. No i do tej pory byliśmy już w Gorczańskim, w Babiochirskim, w Magórskim, Bieszczadzkim, nacjonalnym parku Iszczy, w wieloch inczych. No a kiedy chneska pojechamy do Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku, do parku, jaki nachodzi w południowo-schodniej części Polski, w regionie jaki nazywa się Roztocze, jest to lubelskie województwo. To Roztoczański park nie jest już taki młody, bo ma je bilsze jak 50 roku, bo był zaklekany 10 maja 1984 roku. Dyrekcja parku ma swoją siedzibę w pałacu plenipotenta w miejscowości Zwierzyniec. No i każdy nacjonalny park ma jakiś swój symbol, a symbolem Roztoczańskiego parku jest konik polski, pro kotry tiż kus chneska wam powiem. Zatim posłuchajmy po klaszto kus muzyki, a pak budu bilszy besidłaty prototu magiczną krainu.

Wernuly smek, pokorotki muzyczni pererwi, terwat obzeracz przyrody i smech neska w Rostoczańskim Nacjonalnym Parku. W parku, ko trochę hołowną cilu zaklekania była ochorona z riżny ciuwanych liśnych ekosystemiu Serednio-Horostocza. No właśnie, w to tym regionie mamy wielku kiłki z riżnych siedliskowych obstawyn, które riszają o występowaniu wielu interesujących roślinnych grup. Możemy stricyty się w Rostoczańskim Parku z wieloma wyniatkowymi rytkami, gatunkami dereł i kriakił, które no, tworzą taki powiczmy hołownej hrbet toho parku. Rostoczański Nacjonalny Park jest bars zaleseny, bo 94%, prawie 94% powierzchni parku to sód lisy. Tyż geologiczna budowa i rizba terenu Rostoczańskiego Nacjonalnego Parku wlejają bezpośrednio na tyż na powierzchniowy łody i dokładnie na liczne, na występowania licznych rik i wodnych zbernykiów. Tyż sód, da jak rik, właśnie na terenie parku, ne sód one wielkie, ne jest ich weloch, dokładnie płynie jedna rika i trzy mniejsze potoczki, które mają właśnie taki miejscowy charakter. Ta i tyż sód w Rostoczańskim Nacjonalnym Parku z berneky takich stacjonarnych wid, to sód takie z berneky, które mają pochodzenia antropogeniczne. No i to ta jedyna rika, jaka płynie przez obszar parku, to jest wieprz. Jest to hołowna rika, płynie przez to od teren na dochosto około 5 km. Dolina riki jest dość uska,

i płaska, otoczona stromym chorami. No, bo roztocze to nie jest taka płaska kraina, tam są te wielkie chory, to są takie wyżyny, mniejsze, bilsze. No i to ty wieprz bardzo silnie meandruje i efektom toho jest sód tak woznekajuczy w minułych już epochach starorycza. W dolinie wieprza, ale i też w samym koryty rik możemy dozryty się naturalnych wypływiu podziemnych wid. On też zasylają kus tot ekosystem i to bardzo osobliwo jest to ważne w takich periodach, kol nie wielo doszczu, jest sód wysokie temperatury, sód niskie stany wid, no i właśnie to te podziemne wody to ratują to ekosystem i to tu to balans w przyrodzie. No i w to tym naszym parku chnecznym, pro który wam besiduju, jest nelem Erika wieprz, ale sód tisz i stawy echo, który sód bardzo krasny i pro który choczu wam kus powisty po korotki muzyczni pererwi.

słuchacie Obzeracza Przyrody. I wertamy do Roztoczańskiego Nacjonalnego Parku. Drodzy słuchacze, chneska sobie chodzimy proto tej magicznej krainie, w której są praktycznie same lisy, ale też są rika, jest rika wieprz dokładnie, i są też takie wodne zberniki, na premier stawy echo. Tak nazywają się. Nie są to naturalne stawy, bo one były zbudowane człowiekom, w takich, no, na terenie lisił tak naprawdę. I one były pobudowane w 1929 roku. Pak jeszcze prochodziły one perebudowy w rokach 1940-44 i w rokach 70. i 70. No i też w totym stoliciu, w rokach 2003-2005, tot kompleks stawił echo, też był perebudowany. Tam były wtedy już pouczeny sąsiedny z osobą z Berneke i to wszystkie tak, no właśnie, wszystkie to te z Berneke były pouczeny w jeden wielki akwen, w jeden wielki staw. No i tot kompleks nie jest mały, bo ma powierzchnię 42 hektary i tak naprawdę są tam 4 stawy. No i to ta okolicia jest wykorzystywana człowiekom do hodowli ryb. No właśnie, takiej ekstensywnej hodowli ryb, znaczy, no właśnie, że na wielkiej powierzchni są to te zwierzęta sobie pływają w wodach, no i na potrzeby człowieka i gospodarki są one też pak, no, wyberane, możemy powisty łowyty możemy tamto te ryby. No i to wszystko na terenie Nacjonalnego Parku. Zatem to jest wszystko w bardzo takich ostrych chranyciach dozwolone. No, ale tak w zahali to te stawy echo, to one mają taką, mają przyrodniczą rolę też, ale nie jest to taka bardzo istotna, ważna i kluczowa rola. Przede wszystkim to te stawy to są hosnowane właśnie gospodarczo, jak i też są hosnowane turystami na potrzeby rekreacji, a dokładnie jeden z zberniki, numer 4, to jest hosnowany właśnie turystami. Tam nachodzi się i plaż, gdzie tam no możemy odpocząć. Litom to może być ty mały problem, bo już dość wielu turystów przyjeżdża w to miejsce. Też ono nachodzi się niedaleko od zwierzęcia, no ale no jest krasne. Może te przyjechać zimą, oseną, wisną, jarą właśnie i to gdy zachopluwać się tą przyrodą i to tyma stawamy. Też nachodziać się dookoła to tych stawił takie wały i one są hołowną bazą, taką pokarmową bazą dla koników polskich, bo w okoliciach stawił echo jest wedena rezerwatowa hodowla to tych koni. No i trzeba powiedzieć, że koniki to polskie, to jest taka nasza, no, polska hodowla, to jest polski gatunek dykoho konia, który jest to już mieszanka, no, teperyczniego gatunka konia z gatunkiem konia przewalskiego, który dyko żyje sobie na stepach Kazachstanu i Mongolii. No i takie koniki polskie możemy smotryć w Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Dookoła stawił echo i iszczy w okolici na Biłoj Hori. To ta hodowla nie jest młoda, bo była zainicjowana w 1982 roku profesorem Mirosławem Kownackim.
Chorwacki. Konik możut bihaty sobie po specjalnym wyznaczonym terenie, który jest przeznaczony lew na totu cil i tot teren ma je powierzchnią 180 hektarów. Zatem konik mają sobie tam dość wielo terenu, wielo przyrody, żeby sobie spokojnie żyty, bo one tam żyją bez ingerencji człowieka, sód dokarmiany lem w czasie zimy. No, tak ciekawe riczy właśnie na roztoczu. No i okrem toho to precin sód iszczy inczy steżki, iszczy inczy miścia, gdzie możemy tam chodyty, wandruwaty, eksploruaty, to Roztoczański Nacjonalny Park. I to wam wszystko powiem po krótkiej przerwie.

wewnętrznym odcinku obzieracza przyrody chodymy sobie po Roztoczańskim Nacjonalnym Parku. Uż sme się doznali pro, no, na premier pro koniki polskie, jak hodowla jest wedena na tym terenie. Doznali sme się pro stawy echo i warta jeszcze dopowisty kus do tohto. Do totoj atrakcji, bo to jest jedna z hołownych atrakcji w Nacjonalnym Parku. One nachodzą się dokładnie w takim bardzo urokliwym rozlewysku potoczka Świerszcz. Jest to bardzo dobre miejsce właśnie dla rodzin z dzieciami i dla tych, którzy lubią kupać się, bo w 2021 roku były wedene różne roboty, żeby odnowyty drewniane mostki, widokową platformę, no i stworzyć w zachali to miejsce przyjemnym do spacerów i zachopluwania się landschaftami. Do stawił echo dojechamy tyż autom, chocki zaohaczam, żeby dojty po prostu piszkom zo zwierzęcia, no ale jest taki nestereżony parking, od kwitnia do żołtnia trzeba płacić, nachodzić się tyż toaleta, za to tu tyż trzeba płacić, no ale zawdzięki temu mamy dajakie wychidy jak turysty. No i stawy echo tonelem, takie miejsce, żeby odpoczaty i spacerować, no ale to też właśnie poza sezoną to jest taka oaza spokoju i harmonii z przyrodą i kiedy tam przyjechacie, no może właśnie tak poczujecie się wyjątkowo i będzie to dla was daste wam to taki fajny doświad, no który będziecie pamiętać na dłużej. No i to wszystko pro Roztoczański Nacjonalny Park, oczywiście bilsze bym mich wam beśduwaty, no ale nasz program trwa pił chodyny, a nie pił dnia, na żal. Zatem dziękuję wam serdecznie już za uwagę, czujemy się w następnych odcinkach Obzeracza Przyrody, dziękuję wam, że mnie słuchate, że ste znamy i zaohaczam słuchaty dalszych odcinki. Utrzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Naszym dnešnim hosťom jest Paweł Staryński. Kuzme, Pawle, o tobie pisali wczoraj na naszym portale. Dnes przynachodzi zapowiedzi, ale nic, idziemy do tego meritum, o tych stypendiach i tym wszystkim. Ja zacznę od czegoś innego. Proszę jest, żeby napisać o tobie, że ty izbianin, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale jak to jest? Bo ja znam, że w izbach nie żyjesz na co dzień.
1: To jest tak, że moi dzidowie to już od samego początku no, wpajali to, że ty, Pałcie, jesteś lemką, no i ty masz się tym gordyć i gadali, ty z jakich seł pochodziat i żeby o tych sełach nie zabywać. No i tak się złożyło, że większość moich dzidów pochodzi właśnie z izb. Ale ja jak można było przeczytać we wczorajszym artykuli i w Florencji, a nawet i w Zindranowej, da jakie dzidowie by się naszli.
0: Aha, no to znaczy, że i zachodnia lemkowina, i średnia, a i to ta tam bardzo na schód przydukli. No ale większość, jak jest powiem, to izbiany, hej?
1: Tak.
0: Izbiany, aha, to znaczy twoje dzidowie też z izb. A powiedz mi, jak dzidowe, blisko, rodzina, rodzice передали ty ten obraz izb. Jak ty, jak człowiek, który menuje się jak izbianin, nikoli tam nie mieszkający tak na postino, jak widzisz ty izbę? Jak ten obraz został ty передany?
1: No, przede wszystkim gadali o krasoty gier, także lisy, że

0: Znam, tak.
1: Tak.
0: O szubenycznym werchu opowiedziałem jakieś dole, że tam historię tego mieścia, a i wersz.
1: Aha, dobry. A powiedz mi takie, bo ty masz roki, ty na dziewcza, za to może chyba te być widaty, tak?
0: Jasne. Mam 17 roki. No, chodzę do drugiej klasy liceum w Lignecie.
1: W Lignecie?
0: To jest drugie liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego, do którego chodzę już właśnie drugi rok. No i tak się złożyło, że Osia, dosyć wielki sukces udało się osiągnąć, jakim było właśnie otrzymania tego stypendium.
1: No tak, bo za nią jest, jak już pisali, tylem tada możesz potwierdzić, za nią jest drugie miejsce w zahalnopolskim konkursie statystycznym. Powiedz mi, jaka była tema konkursowej pracy? Czym za ochoty jest jury, czy tych, co oceniali to tu pracę, żeby akurat tebe wybrać jak jednego z laureatów?
0: Tak, to warto właśnie zaczęty, że wszystko zaczęło się od konkursu. Właśnie tego drugiego ogólnopolskiego, zachalnopolskiego konkursu statystycznego, w którym zająłem dość wysokie miejsce. Konkurs odbył się w tamtym roku. A główną temą mojej pracy było bezrobocia w Polsce. No i miałem na podstawie licznika statystycznego porównywaty i interpretuaty dane, które były w nim zawarte. No i tak się złożyło, że moja praca spodobała się jury, no i udało się zająć drugie miejsce, a późniejsze wszystko już piszło jako samo dalsze.
1: No dobry, no ale a od kiedy takie zainteresowania? To lubujesz się w statystyce, czy w jakichś geograficznych, nie znam, matematycznych przedmiotach? Jak to jest?
0: No, bardzo chyba geografia, bo statystyka jako synykoli mnie aż tak bardzo nie ciągnęła, a do wzięcia udziału w konkursie namówiła mnie pani od geografii, Beata Kucia, która z tego miejsca bardzo serdecznie chodziłem pozdrowić. Dumam, że może kolesy budę ma nachodu słuchaty i szytowy wywidu. No, bardzo ochotyła mnie, żebym wziął uczest. No i tak się stało. Tak naprawdę nie spodziewałem się, że uda się mi zająć drugie miejsce. No, ale udało się.
1: No okej, okay. A okrem geografii jest wiele przedmiotów, hej? Jak najbardziej lubisz? Co cię najbardziej interesuje w szkole?
0: No właśnie. Sam jestem na profilu matematyczno-fizycznym, ale to nie znaczy, że matematyka i fizyka są moimi ulubionymi przedmiotami, które mnie wszystko też bardzo lubią. Bardzo interesuję się historią, co wynika chyba z tego, że rodzina bardzo dużo opowiadała mi o historii. Wybrano ujko, który bardzo serio się tym interesuje, tym wszystkim opowiadał o historii całego świata, a dziadowie opowiadali bardzo o historii właśnie Lemkiu i Lemkowiny. Z tego też wynika takie moje dosyć głębokie przywiązania do mojego narodu.
1: Aha, no to rozumiem, że się czujesz hordy, bo tu jeszcze do lemkiwskich temo chwilku perejdemy. Ja bym chciał jeszcze jedno zdanie o ci stypendii, a nawet dwa mi przychodzą do głowy, tobie daty, bo no, dostałeś tu stypendium za wydatne szkilne osiągnięcia. Tam to jest chyba taki okrem tego konkursu, w jakim zaniałeś drugie miejsce, to jeszcze tak, za tak zahalne osiągnięcia, hej? To tak im dobrze im zrozumiał to?
0: Tak, no ogólnie warunkom do otrzymania tego stypendium było właśnie nielem osiągnięcia, w jakie są wysoko miścia w konkursie, ale też takie inne liczy, jak właśnie za zachalny osiągnięcia szkilny. No i między innymi wymogą było osiągnięcia bardzo wysokiej średniej na koniec roku szkilnego, a także szerokie zainteresowanie pozaszkilne. No i tutaj z pomocą przychodzi mi, prawda, Kyczera.
1: No i tak, grasz.
0: Piśni i tańczę.
1: Grasz? Śpiłasz? Tańcujesz?
0: Tańcuję. No, śpiłam. Nie znam, czy mi to wychodzi, ale bardzo tańcuję.

0: Do ansamblu należy już dobrych paru roków. No i bardzo się z nim, związałem się z nim dość emocjonalnie i nie ukrywam, że zajmuje większość mojego wolnego czasu.
1: A powiedz mi, bo takoj z kuczerom jest zizdył ciły świt. Dobry, ja tu mi, no, moi informatory informowali?
0: Powiem tak, kuczera ciły świt zizdyła, a ja może ku zmniejszę tego świta im widził, ale na pewno zawdiaka kuczeri bardzo wielku jego czas. Bo kuczera, jak znamy, była i w Peru, i w Indonezji, i w innych bardzo egzotycznych miejscach. Ale to było kupa roku temu, kiedy ja jej mistrz był kus za mały, żeby wchodzić na jakieś wielkie sceny. No i za to ja załapałem się na kus późniejszy wyjazdy, ale też udało się odwiedzić takie miejsca jak niedawno zresztą Sycylia, Francja, czy nawet Chiny.
1: A, no to za to by się dują, toż to Chiny, czy Sycylia, to nie Złota Ryja i nie Nowa Sil, hej? To już dalszy prochulkę się mi zdaje.
0: No tak, no Chiny to już kawalec jest.
1: Dołho się letyć? Bo nie znam, mnie tak merzyt, że może i bym dekolę pojechał, ale to chyba dołho z tym się schodzić.
0: To już to sobie przypominam, to z 20 godzin, ale tak samolotu, z presiadkami ku zwecy.
1: Joj, strasznie dołho. Ja jeszcze wernę do stopendii, bo to drugie zdanie, które mi dochowało przychody, to takie, że nie wszystko odbierali to tu stypendium bezpośredni z róg pani premier Ewy Kopacz. Hej, to jest, był delegatą. Dobry, wiem, zrozumiał?
0: Tak, tak. Ogólnie cała historia wygląda w ten sposób, że dosyć niespodziewanie zadzwoniła do mnie wychowawczyni i powiła, że jestem właśnie wytypowany przez Wrocławskie Kuratorium Oświty do reprezentacji Nyżnego Śleska właśnie w takim torzestwennym wróczeniu tych stypendiów w Warszawie. No, ku zdjęcia tego szczerze muszę powiedzieć, nie spodziewał, bo do tej pory gadali, że i także bardzo uroczyste wróczenia stypendiów będzie we Wrocławiu, a tu okazuje się, że zostałem wybrany do Warszawy. Jakie były kategorie tego, prawda, typułania tych kandydatów, bo okrem mnie było jeszcze 6 osób z naszego okręgu. Jakie były kryteria, nie mam pojęcia, ale tak, że to sobie dumam, że właśnie też to te moje zainteresowania i to, że jestem Lemką, no, kuz mi pomogło, bo mimo wszystko mogli chodzić wskazać, jak różny, prawda, ludzie z Polski są w stanie osiągnąć. No, nie ukrywajmy, dość sporo.
1: No tak, no ja od razu wysiduję, jak ja słuchaczam tak naszą prywatną wysidu przypomnę, że z początku jest wiem, cię chodził zaprosyty na wysidę, a ta nie je o czym, a ta nie je o czym gadaty. No jak to nie je? To jest bardzo wielki uśpich, mi się zdaje, że zresztą, jak im smotri wczoraj perezerał Facebook, dneska im perezerał Facebook, ta powiem tak, no na, w jednej grupie Paweł Staryński, w drugiej grupie Paweł Staryński. Włączam komputer, Paweł Staryński. Ja się bojał wczoraj, nie znam, ledziłku otworyty, no. Jakby parafrazuję, czy taki żart. Mam jeszcze jedno zdanie, bo stricte szkilne zdanie. W drugim liceju jest teper w drugiej klasie. Teper są trzy klasy, dobry by się dują, tak?
0: Hej, tak, tak.
1: Liceju. Znaczy, że za Rik Pitora Roka budesz, no bliższe jak Pitora Roka, budesz podchodził do matur. Jakie przedmioty chcesz zdawać?
0: Oj, nie straszne iście.
1: Oj, a to
0: do matury iście kus czasu mam i nie zastanawiałem się tak naprawdę iście, jakie przedmioty budu chcił zdawać. Chociaż już pewne typy, no po maciczkę musiał się
1: już w hołowi rodyty, hej?
0: No, wysuwaty na pierwszy plan, hej. No i na pewno budu zdawał rozszerzoną matematyku. Dumam nad fizyką. Dumam, że geografia też, no, z racji tego, że udało się wygrać to konkurs, to wartałoby zdawać jakąś geografię. Ja znam, może hobbystycznie historię. Mm-hmm. Posmotrymy.
1: A tak jakby bliżej lemkiewski hobby? Lemkiewski język może?
0: Też bardzo żywo się nad tym zastanawiam, żeby nie zdawać lemkiewskiego języka i nie byty już kolejnym, prawda, szkolarium, który pisałby maturu z naszego rodnego języka. No, dumam, że jest dość wielka szansa, że się na to zdecyduję, choć jeszcze paru wątpliwości mam.
1: Bo kiedy dobry zdam, to licej, do którego ty chodzisz, w tym liceju zdawał maturę z lemkiewskiego języka, pierwszy w Polsce w historii matury z lemkiewskiego języka, pierwszy maturysta, tak?
0: Tak, tak. Daniel Woźniak zdawał w naszej szkole pierwszą maturę z języka lemkiewskiego. Dańka, bardzo serdecznie pozdrawiam. No a zaraz za nim piszą i Seweryn Kosowski, który pisał drugą maturę.
1: No w tym roku maliśmy nagrodę z Seweryną Besiduaty i na anteni radia LMFM. A powiedz mi tak, bo jem przeczytał w tej stacji, wczorajszej stacji Natalii Małeckiej na naszym portalu, że wozysz lemkiewsku fanu po cijem świti, a czyli i do Chin. Ona i w Chinach była. A powiedz mi, nasz to lemkiewska fana w Chinach?
0: Znaczy, to tak wydaje mi się jako symbolicznie, takim stała się jako dla mnie symbolem, bo do stworzenia tej fany zainspirował mnie kuzyn, który sam taką mał. Podumałem, że warto by mać i swoją. Dumam, że posiadania takiej fany to jest coś ważnego dla lemkiów, wybrano młodych lemkiów, bo mamy z czym się utożsamiać. Mamy jakiś symbol, do którego możemy się, prawda, zwertać, że o, to jest nasz. I możemy się nim hordyć. I takim właśnie symbolem dla mnie stała się to ta fana, którą szyła mi teta. Później jeszcze nadałem jej herb Karpackiej Rusy. No i się zaczęło od jakichś mniejszych wyjazdów po Polsce aż do Kitaju. Mam i znymku z lemkiewską faną w zakazanym mieście w Pekinie. Mam i na Sycylii. No i w mocy innych miejsc. Na przykład fana już na stałe towarzyszy kyczeli na przykład korowodach. Jest symbolem to, że jestem lemkiewskim ansamblem.
1: Rozumiem, bo ja mało zidania, zresztą ludzie na Facebooku, Zidłale co świta, co to za fana, za to, że bilsi z karpackich Rusyni uchosnuje inczu fanu. Możesz objaśnić, do czego konkretnie odnosić się to ta fana, gdzie ona się jawiła? Bo to jest bardzo interesujące dla naszych słuchaczy, już poza Polszczy.
0: Mhm. Fana odnosi się do Lemkiewskiej Republiki, która zawiązana została 5 grudnia 1918 roku w Florynci. De facto w seła, którego paru moich dziedził pochodzi.
1: O, znaczy to jest związek wielki.
0: Tak. Republika. Mała, to było taki, przynajmniej dla nas tutaj na Chłowni, na Zachimie, Lemkiewszczyni, była dla nas takim największym, może to tak dumam określić, zrywą narodowym, bo jak Austro-Węgry się rozpadali, to bardzo duże nacje chodziło mać swoje państwa, i Czechy, i Słowaki. No i Lemki, to naród z gier, z Karpatiów, podumał, że i może nam sztosy by udało się wywalczyć. No i zawiązania to tej republiki było przynajmniej dla mnie takim dosyć symbolicznym gestem, że jednak to ty Rusyny cały czas istnują i nie są dla jakichś tam widnym narodom, widnym ludźmi z gier, ale mają też aspiracje do stworzenia swojej dzierżawy.
1: No i za to też, jeszcze może dopełnił naszym słuchaczom twoją wypowiedź, tam Toad, jawiła się to ta fana, ona była faną tej Lemkiwskiej Republiki. To dla naszych słuchaczy z zagranicy Polski. Koty, nie wszystkie znali o tej fani, nie wszystkie ją widzieli, no ale właśnie zaczęli się dwa ty. Pawle, no mam jeszcze jedno zdanie, bo cały internet i cały świat, możesz powiedzieć, obuszła jedna znymka. Jak ty masz to tu fanu, przy wróczaniu, znaczy na tej podii, na wróczaniu stypendii, razem z polską premier Ewą Kopacz. Powiedz mi, łatwo siadała na mowy ty, ciężko było, ochoczo pozwała z tą faną?
0: Na coś to wszystkie się znaleźć, nie, że nawet panie premier im prekabatem na Lemkiwskie.
1: A, no to fajnie.
0: Powiem tak, pani premier, mimo że bardzo duży zaniat mała tego dnia, bo i podobno nie stawiła się na jakieś posiedzenia opozycyjnej partii, to stawiła się na wróczania naszych stypendiów. Ja jakbym się pakował na to te stypendia do Warszawy, to jakbym sobie podumał, że wartałoby może wziąć to do fanu, żeby zrobić da jako znymku, wskazać, że Ilemko tam hen jest, prawda? No i w trakcie bym sobie podumał, co może udało mi się zrobić znymku z panią premier. Wszystko działo się bardzo na choriaczo, wszystko było dopracowane, prawda, na ostatni guzik i do ostatniej minuty, także pani premier zaraz po tym, jak skończyła wszystkie stypendia i zrobiła sobie znamy pamiątkowy znymkę, ruszyła w kierunku dwery. No i wtedy postanowiłem, skoro pidejty, potlajszczynę wyszła i zwidaty się, czy mógłbym zrobić z nią znymku. Powiła, że oczywiście nie ma problemu. Wtedy wyciągnął ją właśnie z zapazuchy fanu. No i powiedziałem, że z faną, dla kolegi z ansamblu. Pani premier zwidała się, co to za fana. Powiedziałem, że Lemkiwska. Niższe, no było to znymki, prawda, i tak dalsze. Pani premier poskładała ją i powiła, no, to teper wskaż kolegom.
1: Super, bardzo fajnie. No, mi się zdaje, że to jest premier tej tolerancji w Polsce, hej, że jednak nasze didoły bojali się o że my, jak mężczyzna, desy tam nie chcemy mieć kontaktu z wekrzyną, hej, dnes chyba inne obstawy. No. Bo ja bym ci chciał jeszcze wrócić na chwilkę do szkoły. To, że jest Lemką, to raczej tak po szkoli desy tam na ucho do komu walisz, czy z tym się nie wkrywasz?
0: Na ucho? To cała szkoła praktycznie o tym znaje. Bardzo w naszej szkole jest fajna atmosfera, jak idę właśnie o traktowania Lemkiw, bo śmieją się, że drugi licej to Lemkiwski licej, nazwijmy ci, bo uzbierała się tam nas grupa koło 15 osób i jest to zwarta grupa, z większością znamy się wszyscy. No i w tym drugim liceum to tworzymy taką grupę, która bardzo aktywnie bije w życiu szkoły. No i mi kolega na premier Adrian, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, zdobywać prestiżowe mistrza na konkursach z matematyki, to już o nim hołosno, że tak zacytuję, znowu Łemek ktoś wygrał.
1: To znaczy, że zawożate średnią szkołę, tak?
0: Tak. Weduczym naszej szkoły jest też Lemko. No i teper jeszcze ja do tego grona jem douczył jako właśnie stypendysta. I nawet na stronie szkoły została to ta sama znymka z faną właśnie Lemkiwską i z panią premier zamieszczona. Ale najważniejsze dumam jest to, że szkoła bardzo przyjaźni odnosi się do właśnie tej mężczyzny. Wszystko z uśmiechą, prawda, i z poszaną nas traktują, znają i tolerują to, że jesteśmy Lemkami, nie ma żadnych problemów, a wręcz przeciwno, nawet jesteśmy czasami wspierani, prawda, w tej szkole. No i dumam, że i szkoła ma czymś hordyty, że ma takich zdolnych ludzi w swoich szeregach.
1: No, ja też hordy i stoho i dumam, że wszystkie lemki i słuchacze Radia LM FM winny być z hordy, z twoich uśpichów, z uśpichów twoich kolegów. Tu mam jeszcze takie ostatnie zwidania. Ty, jak uczennik liceju, jak młoda osoba, przed którą stoi ciłe jeszcze życia i to zawodowe i prywatne, co byś powił inszym lemkam w twoim wieku, czy w podobnym wieku, jak w średniej szkole, jak, co byś im doradził, okrem toho, żeby się dobrze wczyli?
0: Na pewno powiłbym im, że nie jest czego się wstydaty, że jesme lemkami, że powinniśmy się tym właśnie gordyty, że jesme takim narodem, jakim jesme, powinniśmy znać swoją historię i prawda, dumam, że też utożsamiać się z tymi symbolami, z patriotycznymi symbolami, jakie ma nasz naród. Właśnie z faną niebesko-oranżowo-zeloną, czy nawet i z rosyjską faną, którą, no, powiem w tajemnicy, że też planują sobie przyjść jako druhu.
1: No, bardzo mnie to cieszy. A powiedz mi, już tak może za skoro o tym byś idł, a ty na studiach chcesz iść dalej może do Krakowa, do Warszawy? Tu mamy studia Radia LM FM.
0: Dumałem raczej o tak bliższych jakichś okolicach Wrocław. No, na razie staram się nie wybiegać bardzo daleko w przyszłość, bo nie znacie, aż to będę się działo zaraz, aż to dopiero za 2-3 roky.
1: No, to prawda. No dobry, pijesz do Wrocławia, to tam zrobimy do jakie studio Radia LM FM, może będę z tego do jaki hosen. Pawle, serdecznie ty dziękuję za to, że naszą wyskus czasu, żeby opowisty mi i wszystkim słuchaczom Radia LM FM o ci podi, bo chyba zdaje się mi ona, no, ważna dla tebe w twoim życiu.
0: No, jak na razie jest to największe osiągnięcie, które udało się mi z Bożą pomocą osiągnąć. Prawda? No, dumam, że będziemy pracować dalsze i nie będę się siedział na laurach. Ależ toż, posmotrymy, jak to będzie.
1: No dobry. Żywam ty wszystkiego dobrego, najtysia szczęsty, dwede i kara, jak to by się dali. Lemke, jeszcze raz serdecznie dziękuję ty za interwiu.
0: Dziękuję.
1: Naszym gościem dnes był Paweł Staryński, laureat, stypendysta, prezesa Rady Ministrów. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy, że wam.
0: Dobrej nocy.

Relat tygodnia portalu LemFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowej. Autor listy Piotr Medwid. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradycyjny archieparchialny odpust na praznik uspania Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szle do Szaszowej pisze i z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysoko preświęcony owadyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Ochołownym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której ochołownym służytelom był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenymi koronkami. Podle dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slezyła krwawne slezy z bukw ISHS Jezus Chrystus podczas 7 tygodni. Szaszowa, która jest filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, jest najstarszym putnickim miściom Preszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych z tą ikoną siany sochranyły, ale o tym, że się tu dijale cuda, świadczy cienny dokument. Pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustków pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwotii. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wirujących ku tej ikoni poczęło o mnoho skorejsze w minułosti. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspania Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop obczestwenny i polityczny diatel, autor dopisu z historii. Piotr Medwid. Paro dni temu przypomnieliśmy sobie o kruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopom Mukaczowskiej Grekokatolickiej Eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Nevi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusynił takoj wece swoimi aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku Duchowną Seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowskiej Seminarii u Widniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, a takoj po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1886 roku był profesorom Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela, stał deputatą uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka temu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co później schosnował. Biedny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okromych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy selaniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtąd do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, a nieposylnene patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigrowało z komitatiu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwece Rusyniu, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy.
Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka. I z parochii przyrodno odchodyły toty najsposobniejsze. Często zjistała i z naselinia lem tretyna. I tak episkop wyriszył schosnowaty interes własnej opit Karpatia przed wyborami do parlamentu i zwernuty ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślitki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzi memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, o kremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślitkach toho wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła z episkopem Fircakom tajny dohovor. Na osnowie toho władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomiesz grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomiesz rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitatach uriadnikiu grekokatolikiu. Episkop siamo postarate, żeby zmaryty przedwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego jeparchii. W Uhorsku to, gdy prochodyło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej drżawy. Madziarskie obszczestwo zachopyła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymuała. Wielkie świadkowania prochodyły i na podkarpackiej Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupyły do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi świadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa uhorskiej władzy rozrobiło plan tzw. werchowińskiej akcji. Według grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanymał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomycznych kooperatywiów, borodbą proti alkoholizma. Apelował na swoich świaszczanykiów, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodii zasnował syrotynec prodity duchownych, na osnowie kotroho u 1903 roku wynikła uczytelska seminaria. Dalszy syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszej studijne sztypendyi pro talentowane dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiaryzacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach, świaszczanykam kazał robety cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńskie. Wdiaka episkopowi Fircakowi u 1906 roku było wydane cerkowne prostopinnie. Toto stało głównym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej eparchii. Amer episkop Julii Fircak w Użhorodii 1 juna 1912 roku. Witorok, 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpacja, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację do kilkonarodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorom pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doślidnikami i żytelami. Budeme hovoryty o historycznej pamięci i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia je przedstawlena i sochraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestnicy konferencji będą godni wysłuchać do kilku lekcji, w ramach których będą besiedować się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kultury, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyła majoritne naselinia dzisiejszej zakarpackiej oblasty Ukrainy.
Choć od 2007 roku na osnowie rieszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyny sąd na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukrainy wyznany jako krema narodność, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny sąd ignorowany. Multikulturność Podkarpacia jest prezentowana bez korzennego narodu tego kraju, choć artefakty w muzeum sąd do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na to striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedy my się zwrnuli do administracji z poprosem, czego Rusyny, które na terytorii oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, nikt na poprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor wisty Klaudia Nowak. Witorok 25 sierpnia, augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Priaszywskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boroniła dyzertację pod nazwą Formy i Pereminy Karpato-Rusyńskiej Literatury w Zjednanych Stanach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej i kulturowej dostomenności, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rusyńskiej Kultury, a seret členiu komisji naszła się myrzeńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Tema dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rusyńskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rusyńskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostomenności, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ruszyła na daty Dominiki Nowotnej stopień doktora. Tym samym zakończyła ona ten etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzi z jej sił wypowiedzianych podczas obrony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękując recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że przynymać ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się anelem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwracać też ku mniejsze rozpoznanym obszarom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rusyńskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki mogą być jednym z tem, które Dominika Nowotna będzie rozwijała takoj w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piatnycia, 28 sierpnia, augusta 2026 roku. 4 septembra odkryją po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umienia Andy Warhola w Medjilabirciach bude po wielkiej rekonstrukcji znowu odkrytej pro naszywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, hovorkynia Praszywskiego Samosprawnego Kraju, światoczne odkrycia odbude się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warholy, synowcia Andy Warhola, jaki je ambasadorom światocznego odkrycia. Wstup bude podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umienia Andy Warhola był rekonstruowany Priaszywskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023-2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu krala pop-artu. Cytowania Warholi w muzej je pro nasz kraj i pro ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednoczesno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stulecia. Powił preceda PSK Milan Majerski.
Dalsze cytowania. Wierzę, że obnowleny muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej nawštěvníků z Slovakii i zahraničia i stane miejscem, gdzie będą stryczać się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczosti świtowego umelcia i jego rodziny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przyniesie sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorii. Prodążował Majerski. Nawštěvníci się mogą tiszyć na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie te prebudą już w tot pierwszy dzień nie pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, modernną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turyzm. Stworzyła muzeum usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medzilabirciach Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Nazywam się Adam Michnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że to jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

A tu ranka. Wystawlu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem z bilszym od sanockoho wiknom, lem z oddzielnyma dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od weranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci kadysi wynesty musiat. Zoświta toho Morianku.

Kwiaty góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wije, kany między turniami kłazi.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodowego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 5. Piatnycia, 31 sicznia 1947 roku. Mestowiane pyszut z Sowieckiego Sojuza. Wasyl Cuca w Detroit dostał pismo od swojego brata i jego ziacia Mikołaja Bakana, który teper nachodzi się w mieście Kałuszy Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku pyszut tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól mi передати szczeroserdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mikołaj, do którego wy pisali, pismo wasze dostał, za które bardzo dziękujemy. Dowidujecie się o swoją rodzinę, to wasz brat, a mi, batko, zdoru, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkiej szkody, że ciłe nasze seło zostało zniszczone frontem. Grozik zdoru, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semankowicz pomarł w 1946 roku, Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomarła w 1945 roku. Gdzie one teraz znajdują się, toczno nie mogę napisać, tomu, że my rozeszli się w wersji 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu, no znają, że to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodziny, czy nie mogliby wy dowiedzieć się tam o moim brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to передajcie jemu mój adres. My żyjemy teper niepochano. Mają swoje słowo i swobodu, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj jest zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Ujściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i sławiańskie bractwo. Tot uczytel prosił, żeby nie podawaty imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i on mógłby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już poterpił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napeczatane w amerykańskiej gazetii. Jego zaklikali na posterunek policji i komendant milicji wsypał mu bezlice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takoho doczekali myślemkę na swojej praditnej zemli. I jeszcze pyszu wam, że bandyty napale na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto se dał znaty do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurywcia zabili, a druhy powtikali. Ubytyj był rodom z Panknoj. O 2 dni późniejsze w Łosiu na drodze naszli ubytego człowieka. Leżał twarzą do zębli, a na pleczach miał przyczyplenu wielką kartkę, a na tej kartce był opisany jego rodowód i przyczyna śmierci. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka jego trzech towarzyszy. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec z Serednyci, powitalisko, do szwagra Ili Małachowskiego w Akron. Seło Buczale, 7 listopada 1946 roku. Powidomlu was, że ja wasze pismo pouczył, za które serdecznie dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, gdzie ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach je 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednyci leżyło się 29 rodyn. No ja nie znaję, co z nima, co żyją. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłać i nie znaju, czy pismo tam dojdzie do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy to isty, i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z nią w Drohobyczy, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tygodnie. Potem odpustyli jej do domu na 6 tygodni i znowu pojechała wrze 2 tygodnie temu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lepsze i że skoro przyjdę do domu. Mój synok, Wołodymyr, chodzi do szkoły, do trzeciego klasu i dużo dobry uczyć się. A dziewczyna Mylija, to musi być tyga z dynią, a Anna także jej pomachaje. Tak jest już to robyty iż to isty, no nie ma komu, nie robyty, nie isty. Chyżu mają, konia mają, korowy mają, nie masz to kazaty, wsioho je i niczego nie brakuje. Ino nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna, dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tym domu dybyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała wrze 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pisaty do was, no ona boić się, bo ona żyje pod samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susidamy ludej z Aliska, z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Serednyci je chyba ochwat Mykołaj. Łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą, z Jantoszkową je wediłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalykił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sud tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Przyszedł mi, że wysia w Stricyle z człowiekom, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Przyszedł mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku Oluchu i bahato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich Gospod błogosławi i Syjona, żto byli bohaty jak zemla, a zdrawy jak woda, żtoby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR, Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoho powit Sanok naszą swoich susidiów w Tarnopolskoj Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z Sowieckiego Sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka Pereselencia z Królika Wołoskoho powit Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że to im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty. Lemże łachy, dorohy i pyszut, że Waśko Bober ich susid naszą ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty w Siczny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już nie je czoło trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodził swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowiedział, że to się na Lemkowszczyni robyt. To nie budut tak banułaty za tym, co leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno posady wysłoczka chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na to adres, bo ujko pyszut, że tych seł ludy tam sód. Zapadnia Ukraina, oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pisem od bliskich rodnych, jakie powrnuli się z Sowieckiego Sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pismach skazano także, że to pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskoj Oblasty, gdzie już nachodzi cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pisze Sztefka do tety. 18 listopada 1946. Pozdrawiamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrawiamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrawiamy i tetu Annu i Dida i ich tity. I pozdrawiamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i tity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary przysłali. Dowidujecie się za nasze powodzenia, to powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbi. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujecie się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskę zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludzie ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodili na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robić 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachy zmy wezli i isty, a także dity się wezli na furi, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jak zmy jechali, przyszła zima. To zodmorożali zmy ruky i nohy, bo zmy przyszli do domu na światy wieczór. Zima, studień było i bida była wielka. Jak sme prijechali, to mamu, tata, Michała i Petra zabrali nazad do Rosji. A nás trioch nie było doma, bo my byli na służbie. To sme się zostali wsi try. A korołu i konia zabrała policja. A Stefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chciał wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyją. I tam są teta Stefka Klansko. Pyszut, że i Stefan z nima. Ale mój tato niemal zdorowla od wojny, bo one były 3 razy raneny, a moja mama, Maryja z Lepakiu, male 10 dzieci, semero syniu i nastry. Dowidujecie się tetuś, z kim baba jechali i dito, to one jechali z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka nie je, bo one są we Francji już 15 roków. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dito chmerli koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba merle 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w seli Sofiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdarowla dwa tetuś, moja gazdynia, z ciłym domom. I pozdarowlaju dwa z teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorlyciach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma je 12 rokiu. No bardzo się cieszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dolara. Ale jak się zejdeme w sitry, to nam płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrotach, choć da jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 zł, a powód na metr kosztuje 500 zł. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyty jeszcze o swojej wiri. A tu was, tetuś, proszę pohladajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajte do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarajut, żeby naszli moją rodynę. Pysze sestra Maryna z mużą i dietmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pysze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i cy zme byli w Zrychwałczanamy, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nie dali razem. Lem porozbierali po paru familii. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę. I chaliśmy 9 tygodni furamy tak, jak pierwsze cygany u Waśkę. Przyjechało nas 30 familii i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samochód Michała i byliśmy tam do marca, a z kińcią marca zmy przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar zmy nic nie sijali, aż teper pod zimą zmy posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhe wsi tam za Lwową 40 km zostali i tam sód. Jeszcze ich wece przyszło do toho sela, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sód pochowany, na Ukrainie. Tam male księdza i wsi try synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak mój imeno, bo ja mam 3 syniów Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyją, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali. To zostale na Ukrainie z chłopom i 3 ma dietmy. Droga sestruś, nie mogę te wszystko opisać, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bogu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy 1 chłopcia i 2 dziewczat koło sobie. Dalsze pozdrowlaję 2 sestry ze szwagramy i dietmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żydku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była za swojego chłopa bratom, to jeszcze zostale na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sód. A teper ja, Maryja Hebuza, za swoim człowiekom i z dietmy, zasyłaju wam, nasze rychwałczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dneśnim czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlaju Michała Feciucha, jego żenu i dity, drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Cy moja diłka bilsze pisała do tia, cy nit? A pro sestru Antoszku, ciłe lito nie było żadnych listiów. No teper przyszło 3. To pyszut, że to ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała pro Antoszku, co ona tam. To jak mi napyszut, to zaraz dam ty znaty. Ale do nas z Rosji idą listy i po 4 miesiaci. To podaję tobie adres od diłki Jurka Rycelaka, bo ona budę o niej znała. To możesz sam napisaty. SSSR, rajon Peremyślany, seło Swierz, Obłast Lwowska. Stefan Hutnyk. Pisze żena Iwana Dzwonczyka i Skunkoły do Michała Feciucha w Linden, New Jersey, pod datą 4 sierpnia 1947 roku. Chrystus rażdaje cię, tymi słowami witam się z tobą, braty i bratowa, i z waszymi dzieci. I donoszę wam, że list im od was odebrała. Byli w liści $2. To duże krasno za nich dziękuję, bo się mi przydadut. Da koho połotna za nich kuplu. Ja ci u wojnu była w Niemczyni, to mnie zarobiła nicz. Lem się mnom narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszły do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny były porozbywane. Tak i ja nabrała i obutia, i łachiu, z kilkomu mogła, ale jak jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co zmajechali tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w sali lem 9 gazdów naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czoha Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapisywały ludy do Rosji, tak obiecywali, co tam może dostaty. Mówili, że 8 godzin robić na bu, a może zarobić za 8 godzin 20 kilo pszenici. Ta każdy się tjach do takiego kraju. I mówili, że oprócz tego dostanę 2 hektary pola na własność i może trzymać 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko chocze. Mlinci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto ma mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak robili nasze rychołczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej bude lepsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To takie cygany są teper w Rosji. Antoszka, jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się drugie ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy. A jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboti, to zabrali ho Ruskie do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunti. Ale jak jej chłop wernu się, to chyżu i grunt dostanę nazad. Bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo mi się zasmutyła, że bracia nie żyją. A Maryna pisze, że żyje.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak. Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek powisty Ruska Dola Władimira Chylaka. Zapraszam. Wygnała jem tia w szeroki świt, synu luby. Jaka bude dola twoja? I łancio wterał slezy. Żal za materiu bolaczo ozwał się w nim. Ta nowa okolicia zajęła one dołcha jego mysły. I chyże nie taky jak w lisnym, i cerkwy krasszy, i ludej nakszy. Za każdym krokom naszło się daszto, što stało się predmetom jego uwagi, zaciekawlinia. Aż pod wieczór zomlili pitny mnoho. Nie widził przed sobą nijakoho seła, sed czystoho pola zrobiło się mu otupni. Sił na kupci szutru i płakał. Na szczęścia nadjechali furmane lemky, što wybrali się na wynobrania do głębokich ugrił. Pierwszy z nich, parobok, pizrył na łanciach chołodno i pereichał, ale drugi, starszy wikom, strymał koni i zwidał. Czomże ty płaczesz, dityno? Nochy mia bolat, ne hoden jem i ty dalsze. A de jest się wybrał? Do szkiju. De do szkiju? Nie znam de, le mama mi chwaryly, żebym ostał na pierwszym miejscu desut szkoły. Idu już ciły den i nie znam jak daleko jeszcze do Bardyjowa. A, do Bardyjowa, jeszcze daleko. Tak, sidaj ze mną, ja tia pidwezu do samego Bardyjowa. Łancio z ochotą wyszkorabał się na wiz i sił przy starym. A od kale ty chłopcze?
1: Z Lisnoho.
0: Znam Lisny i ludy.
1: A czuj?
0: Pańka Sołotkanycza. Znam ho, znam. Służyli my oba 2 roky w jednej kompanii, lem ja pierwsze wyszedł z wojska. Dobry człowiek, serdeczny kamarad. Tołdy, ty jego syn. A to i widno, podał jest się i zlycia na niania. No, no. A zdorył twój otec?
1: Wmerli.
0: I łanci rozpowił niedobru przychodu, jaka była przyczyną smerty jego widcia. Żal chłopa, z Bohom najspoczywat. Wyriódł lemko i dwychnuwszy szeroki kapeluch, perekstył się bohobini. A nechołodny ty! Zwidał furman po dłuższej chwili zadumania. Łancio przyznał się, że prowydnyło się mu w żołudku. Trymaj tu licki i bycz, koni pidut samy, a ja zatla daczoho dla tia pohladam. I z tyma słowami prociachnął się lemko gu zadu woza i wyciachnął z osina skorianu torbu, z której owłyniał zaporiad biłej chlib i sołoninu. Byli to dla chłopcia smakowyny, jakich w życiu nie widział. W Bardyjowi stanuli furmane pitkuty koni w znajomego kowala. Lemko wyprosił w neho za westy neobiznanoho łancia do szkoły. Boch wam zapłat, nonaszku, praszczał się chłopec. Bywaj zdoril, a wczyj się, odpowił serdecznie lemko. Kiedbyś chciał, dasz to, perekazaty swojej matery, to gdy lysz w ty kuzny list. O 3 tygodnie budeme wertaty, to gdy wozmu ho z osobą i akuratnie peredam twojej matery. Opust się na mnie. Zaprawdy, o 3 tygodnie zawiózł lemko perszu po tichu katreni. Na maleńkiej kartoczci były niewprawleną ruką napisany, cyratrze narysowany wielką kirylicią, jak zabytok liśniańskiej szkoły, śledujące słowa. Mamo, nie był jem hołoden,
1: mam deprespaty się, a profesor pochłaskał mnie po hołowi, pojem mu dobry odpowiadał. W tych trzech frazach wysłowy łancio zadowolenia ze swojego położenia i niewelo perebilszył.
0: Spał w szkoli na twerdiej ławi, majuczy pit hołową piastuk w misce za hołołka, a czystotu sercia w misce okrytia. Kormył się okrajczykami chliba, szto się ostali po południenkach towaryszył skolariu. Czasom zas distało się mu daku z tepłej strawy od żeny szkilnoho storoża, kotromu pomich pozamitaty komnaty, nanesty wody, posteraty porochy. Ale pry tym wczył się nasz łancio, wczył się, choć tremtił od studeny, choć prowydniało się mu w żołudku, choć puchły mu ruky od zimna, kole trzeba było na morozi żmykaty swojej łaszki w prowuby.
1: Daremnym byłoby ślidyty każdy krok szkolarskiego życia naszego łancia. Za jedno to te same protyłnosty stojale mu na zawadi, a poboroty ich nie było lechko. Kiedwin, podobnie jak jego prototypy, nie odgowarył i najniższej posłuchy, żeby lem obstaty się w szkołach. Kiet pucuwał inczym czerełiki, a w nużdy i żydiusku ditworu na ramenach do belfra nosył, nie pohordżujmy takima ditmy naszego naroda. Protyłni, majmy dla nich poszanu, hordmy się nima, bo w tych małych ciłach wmieszczają się wielkie, herojskie duszy, dostojny wypisania na dajaki propamiatniej tablicy. Nie wydyć się wam mi pohlad? Śmijete się z niego. A no. Porównajmy tych wypeszczenych panyczył, za kotryma lokaj wo fraku w biłych rukawyczkach nosyć do szkoły knyżku, z tyma bidniatamy, kotry pry skupym świetli łojowoj szabasiłki łatają jednym okom dirału oderzu, a drugim czerplut prosiłczynia z otworenoj knychy.
0: Pierwszy, mimowilni, nepostereżeno, osichając znania, zdając egzamin hejby w tancy na chłodkim parkieti i nie potrzebując życiu niczego wece. Lem nadstawity swój paryżski kapeluch, żeby bohynia szczęścia napełnyła ho kwitium. Druhy, że prymuszeny każdu miroczku prosiłczynia odpłaczaty lyszyniom. Nelem wsiakich łychit, ale i neobchitnych seretkił do życia w bezprestannym trudi seret nespanych noczy. Ta w sospilnym życiu, jaka żera żucza ryżnycia, pierwszy stając się bezdusznymi automatami bez własnej woli, bez niezależności, bez świadomości swojej czesty. Natura ich miachka, hejby, wisk, z kotroho moż wyli pyty, tak anheła jak i czorta, zależnie od toho, do jakich trafla dróg. Druhy, protyłni, naberają dwiry wo własne syły, śmiłosty w predpryjatiach, zawziatosty w trudi, niezminnosty w prekonaniach. Jak horiacze żelizo naberat twerdosty w studeni łodzi, tak ich duch w borbi z neprychylną dolą nabywat twerdosty charakteru. Kiet nad wydnokruch życia nad tiach neburja, to perszy podibny terstyni chylat się w storonu de witerduje, kładut się po kirni pozemny. Druhy zas proty wstawlajut i śmiło czeło, jak to dup. I kiet pobidżenych padut, toch padut striskom dostojni. Kto zasługuje w naszych oczach na wekrze spiłczutia? Medwedycia, kotra naszła smert w oboroni swoho lechowacy zajac, kotry w niebezpeci lyszać swoje gnizdo,
1: i zajaczata na łasku doli, a sam ratuje się w tykajuczy?
0: Rozsudte. Ja predkładam mertwoho heroja nad żywoho boja zlyucia.
1: I na dneska to już wszystko. Bar serdecznie dziękuję wam za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki, żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Serdecznie was witamy, drodzy słuchacze, i zapraszamy na 30. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme wspominaty twórczość znanej lemkiłskiej poetesy Melanii Sobyn. Na początek posłuchajmy piśniu opracowaną do sliw chyba najbardziej znanego wersza tej poetesy Zemlo moja. Muzyku oczywidno skomponował Petro Murianka. Śpiewat Ulijanna Trochanowska-Zakrzewska.

0: Narodyła się Melania Sobyn 30 sierpnia augusta 1920 roku w Bortnym na Serednilem Kołyni w rodzinie Anastazji i Fomy Lecił. Historia życia jej witcia odzerkala do luny jednego lemka. Młodosty wyjechał więc za chlibom do Ameryki. Pak przyszła pierwsza światowa wojna i jak weloch świtłych i oczytanych gazdił, był wjazneny w Talerhofi. W czasie II wojny był wtileny do wojska i wziaty w niewolu. A po jej zakończeniu przyszło wygnania. Zapraszamy do wysłuchania wersza Oj, ne budu uż.
1: Melania Sobyn, oj, ne budu uż. Oj, nygda uż ne budu trałku kosył w uboczy, ne zaśpiwam soj pry kosi wesoło. Ne ozwę się myła, obid ne suczy, uż się mi życia prekrasne skinczyło. Oj, ne pożenu uż maguryczom oweczkę, jak rozwynę się listok bukowy. Zarosły mi, zapropale steżeczkę, ne zaśpiwat mi uż ptaszok majowy. Poichał ja w daleku Ameryku, w czużej kraj. Zostawił swoje werchy, jakie ja mał. Mam piniaszkę, ale bilsze nycz ne mam. Tam w czużyni, ja ne gazda, ny ne pan. Wyrastaj te kuczerjawy sosny, buky ja leci, po tych steżkach de chodyty ja lubył. Napywajte się, dżamyrsko i wodyci, ja was budu w serce swoim hołubył. Czytała Warwara Duć.
0: Mila, jak besiduwale o niej rydny, czas dwersił przyświatyła swoim rodyczom. Posłuchajmy jednego z nich.
2: Melania Sobyn, mamo. Ty już odyszła od nas, mamo, już nie jest słowa toho światoho. Przyszł rozłuky czas, neły błahany, zamąk twi hoło z drogi. Ty już nie prydesz i nie spytasz, cy w życiu nam i ty nie ciężko, chyba w śnie jeszcze do nas załytasz, syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła, nasza mamuś, lem jest w pamiaty nam ostała, i twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
0: Melania Sobyn w rydnym Bortnym skończyła osnowną szkołę, a gimnazjalną oświtu otrzymała w Rymanowi, gdzie na nauku posłali jej rodzice. Od najmłodszych roków bardzo lubiła czytaty i ochoczo korzystała z dość skromnej biblioteki swojego niania. Czytała wszystko, co wpało jej w ruky. Pożyczała knyżki od uczyteli i jego mościł. Melania Sobyn, jak to poetesa, dostarichała riczu, jak obyczajny człowiek nevydyt albo neznat nazwaty. Posłuchajmy wersza Pryd Wesno.
3: Melania Sobyn, Pryd Wesno. Spływajut ledy rikamy, czornieje śnich zastyczenej, żaj woronok nad polamy uż śpiwat zemly zbudzenej. Jar, wesna do nas prychodyt w swojej odwiczni podobi. Radist weliku prynosyt ludziom i wszytkiej przyrody. To nycz, że zyma lutuje, chocze morozom jej skuty. Ona już pełno krokuje, ne dast się usunuty. W poli jej wytat ptaszyna, choć iszczy z chołodu tremtyt, sonce już chryty zaczynat, ne dast się zymi operty. Radije w lisi żwiryna, koniec chołodu, studeny, wesnońka już się zaczynat, pickoczat serny, jeleni. Gazdowe w poli gotowy, dawno jar w sercach już nosiat, żeby pidoschły zachony, witru te płochosia prosiat. Pryjd uż, jarońko, wesno, i tepłom zemlu nadychaj. Rozsij swój uśmiech czudesnej, rozbud przyrodu do życia. Machnyj nad zemlom kryłamy, pit sibu prychotuj rilu. Pryjd z bohatyma darami, stel krasu rozsyp nadiju. Świt nam soneczko weśniane, świżu nam sył wli w chrudy, a my jej w praci oddamy dla dobra kraju i ludy. Czytała Monika Tylawska.
0: Jar to taka pora roka, o jaki chocze się pisaty werszu. Posłuchajmy śpiwanku ansamblu Nadia, w kotri schosnuwany sud słowa murijankowoho wersza.

0: czas II Światowej Wojny Melania Necio oddała się za gazdu z susiedztwa Aleksyja Sobyna, z jakim wela gazdiłku zwanu w seli Sobyniłką. Aleksyj, choć zaczął naukę w Gorlickiej gimnazji, był zmuszony do przerwania edukacji i powrotu do rodnego Bortnoho. Jego ojciec, Michał Sobyn, zginął w Talerhofie, a maty, Ewa, sama nie była w sili westy gazdiłku. W 1947 roku przyszła straszna deportacja Lemkiu. Sobynowe ostale wygnane w okolicy Braniewa i przez 10 roków żyły w sili Tolkowec.
1: Melania Sobyn, 47. Płaczut dity wyszmareny, jak z gnizda pysklata, czoho faszyzm nie dokonał, pełniad demokraty. A za nami ridne seło, susidy rubajut, wszytko dla nich się ostało, piut i bankietujut, czytał Foma Bolech.
0: Zapraszamy na muzyczną przerwę, w której zaśpiewa Susana.

0: Melania Sobyn na czużyni perożyła te siad rokiu. Prestiły tot czas, bar stużyła za ridnyma horamy. Posłuchajmy wersza Lem Kołyna, w jakim wspominat szczęśliwy chwili prożyty na ridni zemly, tuhu i inczy odczucia po wygnaniu.
1: Lem Kołyna, drohomu nieniowy, wywiczną pamięt. Karpaty, Beskydy, kraju małodosty, zemlo moich nadiej niezabytych. Kilko tam swobody było i radosty, jak lekko tam było chodyty. Nasady, winnyci, lem buky, jalyci. Wasze pokrywają chrbety. Miatom, czabrykamy, pachnut w sący trawy. Studena wodyczka, lempyty. Werchy i doliny. Moja lemkowyno, zemlo ptachi uśpiwą sławlena. Nadejdę do tebe mi hołos z czużyny. Posłuchaj ty, Jocho, jedyna. Daleko od tebe, Biesia, serce moje, z myśli mi nie zejdesz nikoli. Nie możesz przywyknuty, tebe pozabyty, serciu przykazaty, bo bolit. Bo ptaszyna w klitci choć wychody maje, z rozpaczy po ścinach bie kryłom. Ja, choć i ne w nużdy, radosty ne maju, bo nycz mi w czużyni ne myłe. Po twoich uboczach budżu noczeńkamy, hornusia do tebe jak ditia, w den dumkę wselet jad, dityństwa ślidamy, nie zabudu tebe bez życia. Nie mał ja dostatkił, nie mał ja bohactwa, lem była swoboda, myr, wola. I jar rozkwytała tam w życiu najkrasza. Ostała wesełist lem moja. Pomru na czużyni jak ptach poraneny, daleko od gnizda swojocho. Uż mi nie zaszumyt nigda werch zeleny. Wyrwaną jasyłą od niocho. Czytała Monika Tylawska.
0: Sobyny były pionierami powrotu w ridne strony. Do Bortnoho wernuli jak perszu. Seło było bardzo zniszczone. Meszkało w nim niewielu polskich osadników, a w liti baczy Spidhala pasły gyn wielki otary owec. Sobyniłka na szczęście się zachoroniła, lemże służyła za stajniu dla bacyłok. Ale Melanii i jej mużowy nie było to straszne. Najważniejsze, że mogli wernuty.
2: Melania Sobyn powrót. Już skończyło się czekania beznadziejne. Już wertamy się do tebe, zemlę ridna. Opłakana, niedostupna, w snach wysnyta, zdyczawiła odłochamy dołchy lita. Zaduszeny tyne seme pozdrowienia, o wytelże, zerotyno nasza myła. My zlijemy tebe potom, jak rosycią, niejednoho zaczudujesz, krasawycio. Wszytkie syły ty oddamy, jak matery, otworymy na szeroko ciaszkie dweri. Zaoremy te łoczyska kamenisty, witer zerną zakołysze kolosysty. Chlip pachniaczy nam zarodysz, zemle nasza. Dla żywiny dasz do woli, zdrowoj paszy. Iszczy dwychnesz się, zakwytnesz, zelen mają. W polach ptachy ty wesoło zaśpiwajut. To gdy serce utłuczene odpoczynę. Tu, w prystany twoi tychi, lemko łyna. Czytał jaką tutko.
0: Melania i Aleksyj były ludmi, kotry tak w rydnym bortnym, jak i na wygnaniu, tieszyły się wielkim poważaniem znajomych i sąsiadów. Byli bardzo życzliwi, wyrozumiły i gotowi do pomocy każdemu, kto był w potrzebie. Wrażliwa na krzywdę Mila, Bars przeżywała wszystkie bidy i niesprawiedliwości, jako stryczali Selan.
1: Melania Sobyn na chryb Nestora. Smutno w cerkwy chodził hałas dzwona, zatychła pieśnia pochoronna. Wieczna pamięć tobie, miły brate, najprytuły tebe zemla maty. Naj ty witer zachraje osinnej, jak opade list z buka poslidnej. Naj ty kuje z osula na wesni, jak się kwitą obsypód czereszni. My chryb świży i skropyle slezamy, ta winkamy nakryli dziewczata. Spij spokino, Nestore kochanej, syra zemla, ty żena i chata. Oj Nestore, młody Nestore, jak ty od nas odyszło za skoro. Ty dla druhy zdobywał swobodu, zaszczos taku dostał na chorodu. Kula tia niemiecka poszczadyła, biłych twoich rudy nie proszyła. W ridnym seli od kuli ty schynął, na syrocki, ridnej lemkołyni. Czytał jaką tutko.
0: Literaturny dorobok Melanii Sobyn to na żal wekrzosty twory długo rok trymany w rukopisach. Jak wkazało się już po śmierci poetesy, żdale niedokończany. Welo wersiu maje po paru wersji, što świtczuty może o refleksji nad nima. W 70-tych rokach 20. stolicia paru tworił było peczatanych w ukraińskim tużdenniku nasze słowo. Od 80-tych roków twórczość Sobyn wskazywana była w niezależnych lemkiuskich periodykach Hołos Watry, gazeta wydawana z nachody lemkiuskiej Watry do 1989 roku, a pak w czasopisie Stowarzyszenia Lemkiu Besida. Styżku Melanii Sobyn nachodzi się też w antologiach Mamko kup mi knyżku, Łemkowie piszą i Cytolem tucha Cynadia. W 2015 roku staraniom jej brata Maksyma wyszła obszerna knyżka pod bortniańskim nebom, buducza pełnym przedstawieniem twórczosty poetesy. Posłuchajmy polskiego przekładu jednego z wersiów autorstwa brata poetki Maksyma Necio.
3: Melania Sobyn, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy zgaśnie moja gwiazda, kiedy oczy moje utracą wzrok, wtedy odejdę i tylko miłość moja tu pozostanie wśród tych gór. I będzie ona wiosennym wiatrem powiewać nad ziemią tą, gdzie przebudziło się życie moje, gdzie kiedyś byłam tylko gościem, gdzie po grzbietach górskich znoju wydeptywałam ścieżki swoje. Mój trudny szlak nie był usłany różami, a mimo to błogosławię swój los. Lubiłam was, uskrzydlone promieniami słońca, góryczki moje otulone lasami. Do was leciały moje myśli pod wieczorną porą, dla was śpiewałam swą pieśń wierną i prostą. Miłość do was często wzmacniała me siły, choć nieraz zdawało się, że upadnę na drodze, kiedy iść już nie miałam sił. Żeby nie upaść, nakazem była ta miłość wiernego dziecka gór. A może wtedy duchy przodków szły ze mną i pomagały mi wytrwać i być. Tłumaczenie Maksymilian Necio. Czytała Anna Góra.
0: Melania Sobyn wymerła w rydnym seli bortnym 5 lutego februara 1989 roku. Spoczała na tamtyżnim cmontery. Lyszyła po sobie spadkowynu w formie wersiu, wielkiej lubowy do rydnego bortnego, jego żuteliu i ciłej lemkołyny.
4: Melania Sobyn, koli odejdu, koli już schasnę moja zwizda, jak oczy moje striatę zir, tołdy odyjdu, lubołem moja, na wse ostane serety hir. I budę ona z lechićkiem witrom, nad zemlą tą się unosyła. Gdy się zbudyło moje życia, gdy jem kolisy zaostyła. Gdy seret chorbił w zastupaniu, moja drocha werch siapiała. Na puty terni, a nad nim roży, do nich jem ruky wytichała. Ich jem i mała każdym razom, kole już i ty brakło sył, żeby nie wpasty była prykazom, lubą bezmężna, dityny hir. Czytała Natalia Połechacz.
0: Życie Melanii Sobyn wystalone było ternią, ale dało i też żmeńku radosty, że ostatni rok życia mogła przeżyć w stronach, które tak mocno kochała. Do ostatnich dni mogła odkrywać to te skarby, jak kryje w sobie rodna zemla.
5: Melania Sobyn, zemlo moja, storinko moja tycha, kolorami rozmajenej mi łuże. Na jedna nas dolenka była lycha, może za to tebe lublu tak duże. Zemlo twerda, ty szczedra i bohata, lem tia treba luby ty tak jak mamu, treba znaty wymawlaty zaklatia, jak do toho, to je w bajci sezamu. Ty, jak poezyja, pełna krasnoj przyrody, pachniesz kwitją i mało komprotikasz, nych to nie znasz, to kryjesz iszczy w sobie. Jakie skarby tam od wikił zamykasz. Deszcz ja zabudu, zemlo moho dzieciństwa, tym ja chródmy wykormyła swoima, tum ja kupała w tych wodach twoich bystrych, najdoroższa moja maty lemkynia. Czytała Paulina Smereczniak.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom. Program Radio Czytelnia zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Mamy nadzieję, że tot odtynok zaochoty was do zgłublinia biografii i twórczosty Melanii Sobyn. Kiedy budeme w Bortnum, nie zabudmy pomolity się przy grobie poetesy. Zapality świczku. Spróbujmy posmotryty na rodną zemlę jej oczami i dozryty to tu krasu. Zapraszamy na następny radio czytalni. Na zakończenia posłuchajmy te roczku.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa Tandej do Dlemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Lem FM i Radio Lemko.

pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

Клем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Клем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M z mamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

rytmach opowiedzieć o szkole. Tak, chodźmy, wstawaj.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwy. Гузерями до гори, колосьом долину.